0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Desit Schlaufo u vrsti.
2: Rich Sektor se more.
3: Atena, mapa desit hitovrsti.